0: gatocki po lebreski?
1: Nie, nie, nie. Pan nazywa, komu oni se?
2: Piwo.
1: Piwo.
2: Piwo. Piwo.
1: Piwo.
0: Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo. Piwo.